0: Áňo.
1: Áňo.
0: Poď sem. Váňo. Že ten. Váňo. Co to máš za blbý patentky? Váňo.